zalewa na tłe żywota fryza, nie okrody linia ustre na wszystkie narody, posłyszę pan swoboda. Skoro nie ma tu narody na zmiar, pełna swoboda się oczekuje.